słońcu, co mi zdało polepie. Z okruszką mi kiedy zapoznajemy na tlica. Zaslepljen, słońce na podwoznicą. Skuszasz nekomu zapisać swoje življenje.